Sława Jezusu Chrystu! Witamy na falach Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Na Podlasiu sobota upływa nam pod znakiem ciepłej, ale zmiennej pogody. Temperatura sięga dziś około 25 stopni Celsjusza. Ale w ciągu dnia miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W części województwa obowiązują również ostrzeżenia przed silniejszym wiatrem i lokalnym gradem. Pamiętajmy, aby śledzić komunikaty pogodowe i zachowywać ostrożność podczas burzy. Choć temperatury są dziś bardziej umiarkowane niż w ostatnich dniach, nadal warto pamiętać o nawodnieniu, szczególnie jeśli planujemy dłuższy pobyt na świeżym powietrzu. A jeśli pogoda pokrzyżuje Państwu plany, zachęcamy do pozostania z nami. Za chwilę przedstawimy dzisiejszą ramówkę Radia Ortodoksja.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższych godzin. Nasze popołudniowe spotkanie rozpoczniemy od kalendarium cerkiewnego oraz czytań z Pisma Świętego. Zaprosimy Was także na komentarz do biblijnych czytań, które przygotował ojciec Dawid Bartoszuk. Około godziny 16:30 przedstawimy cerkiewne wiadomości ze świata, nową audycję na antenie Radio Ortodoksja. W każdą sobotę będziemy prezentować najważniejsze informacje z życia kościołów prawosławnych na całym świecie. Po 14:45 zapraszamy rolników i mieszkańców wsi na kolejne wydanie audycji Agroinfo. O godzinie 17:00 rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania. Po zakończeniu nabożeństwa około 19:30 zaprosimy na żywoty świętych, których przypominamy postacie wspominane dziś przez cerkiew. Dziś przeczytamy Państwu żywot świętego Sergiusza z Radonerza, ponieważ dziś czcimy jego pamięć. Natomiast o godzinie 20:00 będziemy wspólnie modlić się podczas modlitw przed świętą Eucharystią.

Na falach Radio Ortodoksja czas na dzisiejsze kalendarium. Mamy sobotę, 18 lipca. W dzisiejszym kalendarzu liturgicznym cerkiew wspomina świętego Atanazego Zatosu, jednego z najwybitniejszych mnichów historii prawosławia. To on w X wieku założył wielką ławrę na świętej górze Athos, dając początek zorganizowanemu życiu monastycznemu na Athosie i wspierając ogromny wpływ na rozwój prawosławnego monastycyzmu. Dziś wspominamy również świętego Sergiusza z Radonerza, jednego z najbardziej czczonych świętych Rusi. Był odnowicielem życia zakonnego, założycielem ławry troicko-siergiejewskiej oraz duchowym przewodnikiem wielu pokoleń mnichów i wiernych. Cerkiew oddaje także cześć świętej męczennicy Agnieszce, a także świętym męczennicom Annie i Cyryli, które pozostały wierne Chrystusowi pomimo prześladowań. Wśród dzisiejszych świętych znajdują się również święta Wielka Księżna Elżbieta oraz mniszka Barbara. Obie poniosły śmierć męczeńską w 1918 roku, podczas prześladowań cerkwi po rewolucji bolszewickiej. Święta Elżbieta do dziś pozostaje wzorem chrześcijańskiego miłosierdzia, pokory i bezinteresownej służby bliźniemu.

Jeszcze parę słów o świętym Atanazym Zatosu. Jednym z najwybitniejszych mnichów w historii prawosławia, twórcy zorganizowanego życia monastycznego na Świętej Górze Athos. Dziś cerkiew wspomina jego pamięć. To właśnie on w 963 roku założył Wielką Ławrę. Pierwszy i do dziś najstarszy czynny klasztor na Athosie, który stał się wzorem dla kolejnych monasterów powstających na Świętej Górze. Choć pochodził z zamożnej rodziny i zdobył staranne wykształcenie w Konstantynopolu, porzucił perspektywę kariery, aby prowadzić życie pełne modlitwy i ascezy. Był cenionym przewodnikiem duchowym, ale jednocześnie unikał rozgłosu i zaszczytów, pragnąc przede wszystkim życia w ciszy i bliskości Boga. Święty Atanazy pozostawił po sobie nie tylko klasztory, ale także reguły życia monastycznego, które w wielu wspólnotach obowiązują do dziś. Jego działalność sprawiła, że Athos stał się jednym z najważniejszych ośrodków duchowości prawosławnej, odwiedzanym przez pielgrzymów z całego świata od ponad 1000 lat.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Pisma Świętego. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w boskiej liturgii, przypomnimy fragmenty apostoła i Ewangelii przeznaczone na ten dzień. W czytaniu z listu świętego apostoła Pawła do Rzymian usłyszymy wezwanie do oddania swojego życia Bogu jako ofiary żywej, świętej i miłej. Apostoł zachęca również do pokory i trzeźwego spojrzenia na siebie, przypominając, że każdy otrzymał od Boga dar wiary. Natomiast Ewangelia według świętego Mateusza przypomina, że miłość do Chrystusa powinna zajmować pierwsze miejsce w życiu człowieka. Jezus wzywa swoich uczniów do gotowości niesienia własnego krzyża i wiernego podążania za nim, zapowiadając jednocześnie nagrodę dla tych, którzy z miłością przyjmują i wspierają jego uczniów. Posłuchajmy dzisiejszych czytań apostoła i Ewangelii. Kazanie wygłosi ojciec Dawid Bartoszuk.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, proszę więc was, bracia, ze względu na szczodre dary Boże, abyście składali ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, jako duchową służbę waszą. I nie upodabniajcie się do świata tego, lecz przemieniajcie się przez odnowę myślenia waszego, abyście sprawdzali, co jest wolą Bożą, dobre, godne i doskonałe. Mówię bowiem, dzięki danej mi łasce, każdemu spośród was, aby nie wybiegał myślą ponad to, o czym myśleć należy, lecz myślał rozsądnie i skromnie, zgodnie z udzieloną każdemu

rzecze Pan. Miłujący ojca lub matkę ponad mnie nie jest mnie godny. I miłujący syna lub córkę ponad mnie nie jest mnie godny. I ten, kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znalazł duszę swoją, straci ją. A kto straci duszę swoją ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto przyjmuje was, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzyma zapłatę proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A kto by napoił jednego z tych małych, choćby tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, amen, mówię wam, nie straci zapłaty swojej. I stało się, że gdy Jezus skończył polecenia dla 12 swoich uczniów, odszedł stamtąd, by nauczać i zwiastować w ich miast.

0: Zapraszamy na kazanie ojca Dawida Bartoszuka.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Na dzisiejszy dzień prawosławny kalendarz liturgiczny przygotował do naszej szczególnej uwagi Ewangelię świętego Mateusza, w której poruszonych zostało wiele istotnych aspektów. Jak każda nauka Jezusa Chrystusa, również i w tym przypadku odnosi się ona w sposób bezpośredni do nas i do naszego zbawienia. W pierwszej części Ewangelii słyszeliśmy, iż zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu powinien być Bóg. Powinien być Chrystus. Nie ojciec, nie matka, nie syn, nie córka, ale i nie żona i nie mąż. Żaden człowiek, tylko Bóg. Aż Bóg. Słysząc te słowa, możemy poczuć pewien lęk, obawę, niezrozumienie i zakłopotanie. Rodzi się w nas pytanie: czy mam nie kochać swych najbliższych? Oczywiście nauka Chrystusa nie jest namową do tego, ażeby nie darzyć miłością swej rodziny, swych przyjaciół czy też innych ludzi. Zbawiciel zachęca nas do kochania spraw boskich, niebiańskich, dużo bardziej, aniżeli spraw ludzkich, również tych rodzinnych. Ewangelia uczy nas, abyśmy wpuścili do swej duszy, w głąb swego serca Chrystusa. Jeśli pragniemy przemiany, tej wewnętrznej, ale i zewnętrznej, której może dokonać w nas Chrystus, musimy zawsze stawiać Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jeśli szczerze wierzę w Boga, to On zajmuje to upragnione miejsce w mym sercu. Tak, Jezus chce być pierwszy i najważniejszy. Bracia i siostry, jesteśmy dziś świadkami, jak Chrystus wyjaśnia słuchaczom swej zbawczej nauki, czego Bóg oczekuje od swoich uczniów. Zbawiciel zachęca jednocześnie każdego z nas, byśmy wzięli swój krzyż i pokornie szli za nim. Wielokrotnie już na kartach świętej Ewangelii słyszeliśmy Jezusowe zaproszenie: pójdź za mną. Naszym krzyżem jest nasze życie, jakim by ono nie było. Nasze grzechy, słabości, choroby, nasze kłopoty i nieszczęścia. Całe życie. Chrystus, nasz Pan, chce, byśmy trwale i wiernie kroczyli za Nim i naśladowali Go. Słuchając tej nauki, zadajemy sobie często pozornie proste, lecz jednocześnie fundamentalne pytanie. Na czym więc miałoby polegać moje pójście za Chrystusem? W starożytności, dla pierwszych uczniów Jezusa, chrześcijan pierwszych wieków, wydźwięk jego wezwania był bardzo klarowny, a przy tym jednocześnie niezmiernie radykalny. Pójdź za mną oznaczało bowiem dosłownie: pozostaw swoją pracę, swój dobytek, swoje dotychczasowe sprawy, to, co do tej pory stanowiło twoją codzienność, co stanowiło grzeszne życie, i przyłącz się do cerkwi Chrystusa. Pójdź za mną oznaczało: zostań moim uczniem. pójdź za mną, oznaczało wybór nowego życia, życia w Chrystusie. Pójście za Jezusem oznaczało więc towarzyszenie Mu podczas Jego wędrówek i nauczania, a wiązało się to z koniecznością przemodelowania swego dotychczasowego życia. Teraz ważne stały się już nie własne plany i zamierzenia, nie zawód, który zapewniał jakąś przyszłość, nie kariera, nie władza, pieniądze, sława, bogactwo, lecz zawierzenie swego życia Jezusowi i bycie do Jego dyspozycji. Chyba każdy z nas, bracia i siostry, może sobie wyobrazić, z jakimi bolesnymi wyrzeczeniami było to związane. Nic więc dziwnego, że apostoł Piotr zapyta kiedyś Chrystusa: dla Ciebie opuściliśmy wszystko. Co my z tego będziemy mieć? Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, co dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, oznacza pójście za Jezusem? Myślę, że podobnie jak dla pierwszych wyznawców Jezusa, oznacza to stawianie Jego osoby na pierwszym planie. Oznacza zaufanie i zawierzenie temu, który do nas mówi: pójdź za mną. Podobnie jak przed wiekami, tak i dziś oznacza uznanie wartości głoszonych przez Zbawiciela. Takimi drogocennymi cnotami są prawda, miłość, służba, ofiarność i bezinteresowność, a przede wszystkim kierowanie się nimi w swym życiu. Pójdź za mną oznacza przyjęcie nauki Królestwa Bożego. Tracąc życie, zyskiwać je. Nie gojąc ślepo za ulotnym ziemskim szczęściem, być szczęśliwym. Apostoł Paweł w czytanym dziś liście skierowanym do wspólnoty w Rzymie zachęca, aby całe swoje życie, całe swe ciało oddać Bogu. Sami siebie i druh druha i wieś żywot nasz Chrystu Bogu predadim. Sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajemy. Powtarzamy na każdym prawosławnym nabożeństwie. Całe życie, każdą chwilę starajmy się poświęcić Stwórcy. W dzisiejszym dniu bracia i siostry, Cerkiew zachęca nas do dokonania wewnętrznej zmiany poprzez analizę naszego dotychczasowego życia. W tym celu powinniśmy odpowiedzieć przed sobą na bardzo istotne pytania. Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość do Chrystusa i drugiego człowieka? Jakie są moje relacje rodzinne? Jakie mam życiowe cele i priorytety? Skąd czerpię wzorce? Czy w moim sercu jest miejsce dla mego Zbawiciela? Jak już wcześniej mówiliśmy, Bóg nigdy nie może być na końcu naszych wartości. Bóg zawsze jest pierwszy i tylko On jest Panem i celem naszego życia. Dlatego nie mamy Go kochać jedynie miłością sentymentalną, uczuciową, przenośną. Cerkiew nie może być jedynie częścią kultury, tradycji, zwyczajem, reliktem czy, co gorsza, przyzwyczajeniem. Bóg pragnie od nas, byśmy Go kochali, byśmy kochali Jego cerkiew miłością prawdziwą, realną, totalną, miłością całkowitą, całym sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całym sobą, całym swym życiem, życiem zawierzonym Bogu. Nasza duchowość, umysł, uczucia, zmysłowość mają być miejscem przyjmowania i dawania tej oczekiwanej od nas miłości. Prawdziwa miłość oddaje wszystko. Prawdziwa miłość nie zatrzymuje dla siebie niczego. Dopiero stawiając Boga na pierwszym miejscu, możemy prawdziwie kochać wszystkich innych, począwszy od swych najbliższych. Sami siebie i druh druha, i весь живот наш Христу Богу предадим.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy sobotę, 18 lipca. Zapraszamy na serwis Życia Kościołów Prawosławnych na świecie. Odwiedzimy Szanghaj, gdzie wierni uczcili 60. rocznicę śmierci świętego Jana Szanghajskiego. Powiemy także o nowej inicjatywie Kościoła Grecji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zajrzymy do Czarnogóry, gdzie przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkali się z władzami Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej. A na zakończenie przeniesiemy się do Gruzji, gdzie patriarcha Shio III przypomniał wiernym o znaczeniu miłości bliźniego i jedności. Zapraszamy na serwis informacyjny z życia Kościołów Prawosławnych na świecie. W cerkwi świętego Mikołaja w Szanghaju odbyły się uroczystości z okazji 60. rocznicy błogosławionej śmierci świętego Jana Szanghajskiego i San Francisco, jednego z najbardziej czczonych świętych prawosławnych XX wieku. Boskiej liturgii przewodniczył ojciec Jan, dla którego dzień ten był również 10. rocznicą święceń kapłańskich. W nabożeństwie uczestniczyli wierni miejscowej wspólnoty prawosławnej, modląc się za wstawiennictwem świętego hierarchy. Szczególny wymiar uroczystości miał miejsce ich sprawowania. Historyczna cerkiew świętego Mikołaja, wzniesiona w latach 1932-1934 roku dzięki ofiarności emigrantów, jest dziś zabytkiem pozostającym pod opieką władz Szanghaju. Choć po rewolucji kulturalnej świątynia została

Po przyjęciu władzy w Chinach przez komunistów towarzyszył tysiącom uchodźców w ich drodze na migrację. Później kontynuował posługę w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Dziś jest czczony przez prawosławnych na całym świecie jako wybitny pasterz, asceta i cudotwórca. Kościół Grecji i region Attyki kontynuują współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. W siedzibie archidiecezji ateńskiej podpisano nowe porozumienie dotyczące realizacji programu poświęconego zapobieganiu przemocy w rodzinie. Dokument sygnowali arcybiskup Aten i całej Grecji Hieronim oraz gubernator regionu Attyki Nikos Hardalias. Podczas uroczystości arcybiskup Hieronim podkreślił, że przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga wspólnego zaangażowania cerkwi, władz oraz całego społeczeństwa. Cytat: musimy wszyscy współpracować, aby osiągnąć jak najlepszy rezultat, powiedział zwierzchnik Kościoła Grecji. Zaznaczył również, że wspólne działania pozwalają skutecznie odpowiadać na problemy dotyczące współczesnej rodziny. Program będzie realizowany przez Fundację Młodzieży i Rodziny Archidiecezji Ateńskiej. Obejmuje on działania edukacyjne, szkolenia oraz inicjatywy informacyjne, którym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przemocy domowej i sposobów jej zapobiegania. Nowe porozumienie stanowi kontynuację współpracy rozpoczętej w 2021 roku. Jak podkreślono podczas spotkania, wspólnym celem Cerkwi Grecji i władz regionu Attyki jest budowanie bezpiecznego środowiska dla rodzin oraz skuteczniejsze wsparcie osób dotkniętych przemocą. Przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych odwiedzili siedzibę Czarnogórskiej Cerkwi Prawosławnej w Cetynii. Metropolita Czarnogóry Michał przyjął koordynatorów rezydent ONZ w Czarnogórze Karolin oraz doradczynię ONZ do spraw praw człowieka. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu rozmów prowadzonych przez przedstawicieli ONZ z wspólnotami religijnymi w kraju. Podczas rozmów omówiono sytuację wolności religijnej oraz przestrzegania praw człowieka w Czarnogórze. Jak poinformowała Czarnogórska Cerkiew Prawosławna, metropolita Michał przedstawił gościom historię wspólnoty, jej obecną działalność oraz, w ocenie cerkwi, problemy związane z jej statutem prawnym i funkcjonowaniem w życiu publicznym. Delegacji ONZ przekazano również dokumenty dotyczące tych zagadnień. Według komunikatu cerkwi przedstawiciele ONZ z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych informacji, a spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Było ono elementem szerszych konsultacji prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych z przedstawicielami różnych wyznań i wspólnot religijnych w Czarnogórze. Czarnogórska Cerkiew Prawosławna nie jest uznawana przez większość kanoniczną kościołów prawosławnych. W samym kraju funkcjonuje równolegle z Metropolią Czarnogórsko-Przymorską Serbskiego Kościoła Prawosławnego. Kwestie statutu prawnego i własności świątyń od lat pozostają jednym z najbardziej dyskutowanych tematów dotyczących życia religijnego w Czarnogórze. Nowy zwierzchnik gruzińskiego kościoła prawosławnego zachęca wiernych do miłości bliźniego i jedności. Patriarcha całej Gruzji, Szio III, przewodniczył uroczystościom święta obchodzonego ku czci 12 apostołów oraz patriarchalnej katedry w Mczecie, duchownym sercu Gruzji. W homilii patriarcha podkreślił, że prawdziwa miłość do Boga nie może istnieć bez miłości do drugiego człowieka. Przypomniał, że chrześcijanie są wezwani do przebaczenia, wzajemnego szacunku i troski o bliźnich, a wiara powinna wyrażać się przede wszystkim w codziennym życiu i konkretnych czynach. Święto należy do najważniejszych uroczystości gruzińskiego kościoła prawosławnego. Upamiętnia zarówno 12 apostołów, jak i katedrę, jedną z najstarszych i najważniejszych świątyń chrześcijańskich w Gruzji, wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Według wielowiekowej tradycji właśnie w tym miejscu znajduje się szata Chrystusa przywieziona do Gruzji z Jerozolimy. Było to jedno z pierwszych dużych uroczystości liturgicznych, którym przewodniczył patriarcha Szio III po swoim wyborze na zwierzchnika gruzińskiego

0: Zapraszamy na program poświęcony rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Jest to audycja przygotowana z myślą o rolnikach oraz wszystkich, którym bliskie są sprawy polskiej wsi. Poruszane są w niej tematy ważne dla gospodarstw rolnych, producentów żywności oraz mieszkańców terenów wiejskich. Program powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej Ministerstwa.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
5: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz. I tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
4: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
5: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
4: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
5: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo i tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe, tak samo znowu rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
4: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
5: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki w tym rynek europejski, 75% całego eksportu idzie, i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu. I tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku. I tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować. I to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
4: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
2: Agroinfo.
3: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
2: Agroinfo.
3: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tak zwanego uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
2: Agroinfo.
3: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odpłatności. odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
2: Agroinfo.
3: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo programu poświęconego rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Mamy nadzieję, że poruszone tematy okazały się interesujące i przydatne zarówno dla rolników, jak i wszystkich mieszkańców terenów wiejskich. Audycja została przygotowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach kampanii informacyjnej ministerstwa.

0: Już za chwilę na antenie Radio Ortodoksja retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. To wyjątkowe nabożeństwo sprawowane w przeddzień niedzieli Wielkich Świąt, które wprowadza wiernych w atmosferę modlitwy i przygotowuje do uczestnictwa w boskiej liturgii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, pozostania z nami na antenie Radio Ortodoksja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jeśli nie muszę, szczęście drugą będzie żywotność Chrystusowo wydać.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Mamy nadzieję, że ten czas wspólnej modlitwy był dla Was przygotowaniem do jutrzejszej boskiej liturgii. Za kilkanaście minut na antenie Radio Ortodoksja zaprosimy na codzienny cykl Żywoty Świętych. Wspólnie przypomnimy sobie postać świętego Sergiusza z Radonerza, jednego z najwybitniejszych świętych, wielkiego ascety i odnowiciela życia monastycznego. Będzie to okazja, by lepiej poznać jego życie, duchowe dziedzictwo oraz przesłanie, które pozostaje aktualne do dziś. Już teraz zapraszam jeszcze do pozostania z nami do godziny 21:00.

Przyszedł czas na codzienny cykl Żywoty Świętych, przygotowany na podstawie Synaksarionu. Dziś poznamy historię życia świętego Sergiusza z Radonieża, jednego z najwybitniejszych świętych Rusi, a także wysłuchamy żywotów świętego Cypriana Nowego z Konstantynopola oraz świętego Lampada z Illinopolis, których cerkiew wspomina dziś 18 lipca. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radio Ortodoksji.

Sergiusz z Radonerza, mnich cudotwórca. Urodził się w 1313 roku w Rostowie. Jego rodzice, święty Cyryl i święta Maria, byli bojarami. Zmarli około 1337 roku, a w 1992 roku Cerkiew Prawosławna zaliczyła ich do grona świętych. Bartłomiejowi, takie było świeckie imię świętego, nauka przychodziła z wielkim trudem. Zdolność łatwego przyswajania wiedzy otrzymał pewnego razu w sposób cudowny, gdy żarliwie modlił się, prosząc Boga o pomoc. Rodzice skromnego i cichego chłopca przenieśli się do Radonerza. Wkrótce zmarli, a on wraz z owdowiałym bratem Stefanem zaszył się w głębi lasu, gdzie zbudowali cele i kapliczkę. Tak powstał zaczątek przyszłej, słynnej ławry troicko-siergiejowskiej. W 1337 roku Bartłomiej złożył śluby zakonne i otrzymał imię Sergiusz. Szybko zasłynął świętością życia. W pobliżu jego celi zaczęli osiedlać się przybywający do młodego jeszcze mnicha po poradę inni ludzie, pragnący żyć w modlitwie, poście i pracy. W 1354 roku Sergiusz został ichumenem nowego monasteru. Będąc wzorowym przełożonym, udzielał wielu porad, między innymi świętemu Aleksemu, metropolicie moskiewskiemu. Błogosławił też świętego wielkiego księcia Dymitra Dońskiego na wojnę z Tatarami i wielokrotnie godził skłóconych ze sobą książąt. Słynął również z czynionych cudów i daru uzdrawiania chorych. Święty Sergiusz zmarł w 1392 roku, a ciało, zgodnie z jego wolą, pogrzebano w ziemi. W 1422 roku otwarto grób i wydobyto relikwie. Wkrótce na tym samym miejscu powstał Sobór Świętej Trójcy. Do dziś do ławry przybywają setki tysięcy wiernych, proszących o wstawiennictwo Sergiusza przed Bogiem. Został kanonizowany w 1452 roku. Jego kult wykracza daleko poza granice słowiańskiego prawosławia.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Ani morza nie trzeba przebywać, ani odbywać długiej podróży, ani przedzierać się przez górskie szczyty, ani szastać pieniędzmi, ani wyprężać siły, by odpuszczone ci były grzechy. Jednej tylko rzeczy potrzeba. Dobrej woli.

Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina świętego męczennika Cypriana Nowego z Konstantynopola. Święty Cyprian żył w XVII wieku. Pochodził ze wsi Klikos, położonej w okolicy Agafy w centralnej Grecji. Zostawszy mnichem i przyjąwszy święcenia kapłańskie, Cyprian żył ascetycznie z dwoma mnichami w kieli świętego Jerzego, należącej do monasteru Kutlumusiu na Atosie. Zgromadziwszy w sobie całą pełnię cnót monastycznych, odczuwał w sercu pragnienie cierpienia za Chrystusa. Cyprian udał się do Tesalonik, przyszedł do tureckiego sądu i odważnie powiedział, że jedyną wiarą jest wiara w Chrystusa Zbawiciela i w Trójcę Świętą, a Mahomet jest fałszywym prorokiem. Sędzia przepędził go, uznawszy za szaleńca, wobec którego trudno podejmować jakieś środki karne. Wtedy święty udał się do Konstantynopola i stanął przed sądem wielkiego wezyra. Okazał napisany przez siebie list, w którym wzywał Turków do wyrzeczenia się fałszywej wiary i uznania Chrystusa za prawdziwego Boga. W tym czasie w sądzie przebywali chrześcijanie odstępcy i Cyprian poprosił ich o przetłumaczenie tekstu na język turecki i publiczne odczytanie. Znowu spotkał się jedynie z kpinami i został wygnany. Z listem w ręku mnich udał się do wezyra, który w tym czasie wydawał przyjęcie. Gdy urzędnik łaskawie zainteresował się, w jakiej sprawie on przyszedł, święty odpowiedział, że przyszedł dać mu zbawienie przez wiarę w Pana naszego Jezusa Chrystusa i święty chrzest. Początkowo zdumiony wezyr uznał, że przed nim stoi szaleniec lub człowiek, który wypił za dużo wina i oddał go muftiemu przedstawicielowi wyższej władzy muzułmańskiej. Ten uznał, że Cyprian jest zdrowy na umyśle. Ponieważ święty odmawiał jakichkolwiek ustępstw w wierze, mufti w gniewie kazał go ściąć w dzielnicy Fanar, żeby przestraszyć licznie żyjących tam chrześcijan, duchownych i świeckich. To sławne męczeństwo miało miejsce 5 lipca 1679 roku.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Lampada z Illinopolis. Święty Lampad żył w ascezie w X wieku w pobliżu Illinopolis w rejonie Izauria. Od młodości poświęcił się ascezie. Przez pokorę i nieustanną modlitwę święty mógł podporządkować ciało duszy tak, że błyszczał jak słońce, oświecając pouczeniami tych, których omraczały własne żądze i biesowskie pokusy. Dokonywał zadziwiających cudów nie tylko za życia, ale także po błogosławionej śmierci, uzdrawiając wszystkich, którzy z wiarą przychodzili do groty, w której wiódł ascetyczne życie. W tym miejscu przechowywane są pobożnie jego relikwie święte.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego cerkiew zaleca nam, abyśmy mieli stałego spowiednika?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.
2: Tak, słowo spowiednik jest to synonim też i słowo ojciec duchowy. Tylko oczywiście spowiednik jest kapłanem, czy ma władzę kapłańską.

powiedzi, a kulminacyjnego momentu w pokajaniu. Pokajanie jest to proces, który trwa i nie ma końca na ziemi. Jak mówią święci ojcowie, kończy się tylko z momentem śmierci. Spowiednik, oczywiście lepiej jak jest jeden, bo kiedy za każdym razem spowiadamy się u innego ojca, to może to niedobre skutki. Z jakiego względu? Że już ten ojciec, który nas wielokrotnie słuchał, wie na przykład, skąd wynikają nasze upadki, jakie są przyczyny. Ale kiedy za każdym razem ten sam upadek będziemy odkrywać u innego ojca, to on tego nie będzie wiedział. Albo też może to być wynikać z naszej poczucia wstydu, a też pychy znaczy. Bo jak cały czas musimy odkrywać jakiś grzech jednemu, to już staramy się tego nie powtarzać, bo znowu pójdę i co ja będę znowu mówił temu ojcu, który już mnie spowiadał, ja znowu, a jeśli pójdę do innego, a potem jeszcze do innego, to wtedy to wygląda inaczej, tak bym jak pierwszy raz to zrobił. Czyli takie troszeczkę też, może to tym być spowodowane też, ale lepiej mieć kogoś, kto już zna nas i może też i przynajmniej skromnie, ale dać pewną radę. Niech to będzie skromna rada, ale może być jednak Bóg za pokorę danego ojca, za jego modlitwę, mu może posłać myśl dobrą i nam w czymś tam pomoże tutaj odpowiednio. Także i myślę psychologicznie jest łatwiej jednak otwierać już temu, kto nas zna, niż nowemu komuś otwierać swoją duszę, ponieważ jest to trudne zawsze, trudniejsze mówić coś o sobie, o swoich intymnym takim wewnętrznym życiu komuś, któremu wcześniej nie mówiliśmy o tym.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdy się krzyżem żegnać będziesz, zlęknie się ciebie szatan, widząc tę włócznię, którą został przewodzony.

Drodzy słuchacze, powoli dobiega końca dzisiejszy program Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że spędziliście ten sobotni wieczór razem z nami. Jutro cerkiew obchodzi siódmą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w tonie szóstym. Podczas boskiej liturgii usłyszymy fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian oraz Ewangelię według świętego Mateusza, w której Chrystus uzdrawia dwóch niewidomych i przypomina, jak wielką moc ma wiara połączona z ufnością Bogu. W kalendarzu liturgicznym szczególne miejsce zajmuje jutro Sobór Świętych z Radonerza. Cerkiew wspomina również m.in. świętego Sisoesa Wielkiego, jednego z najwybitniejszych ojców pustyni, świętego Nikona z Radonerza, ucznia świętego Sergiusza, świętego Maksyma Greka oraz świętego Sawę Storożewskiego. Zapraszamy również na niedzielny program Radia Ortodoksja. Rozpoczniemy jutro o godzinie 16. O 16.15 przedstawimy kalendarium cerkiewne, następnie czytania z Pisma Świętego, komentarz do Ewangelii. Około godziny 16.45 podziękujemy ofiarodawcom wspierającym naszą rozgłośnię. O 17.15 zaprosimy na kolejny odcinek cyklu Żywoty Świętych. Punktualnie o 18.00 będziemy retransmitować boską liturgię z Soboru Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wieczorem usłyszą Państwo audycję Pytanie do specjalisty, a o godzinie 20.40 wspólnie odmówimy modlitwy wieczorne. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Była z Państwem Katarzyna Kiczko. Życzę spokojnej niedzieli. Sława Jezusu Chrystusowi.